a zawieszona na druciku przymocowanym woskiem do tułowia będzie stale trzepotała skrzydłami, jakby lecąc. Skrzydła jej przestały natychmiast pracować, gdy dane jej do trzymania w łapach mały kłębuszek taty. Do zatrzymania lotu muchy domowej wystarczy, że jeden pazurek jednego odnóża dotknie kłębka. Niektóre ćmy przybierające mocne do pnia drzewa ze skrzydłami, czułkami i odnóżami przywartymi do jego powierzchni znajdują się w stanie jakby uśpienia, z którego trudno je obudzić. Budzą się jednak natychmiast, gdy oderwiemy im odnóża od podłoża. Lówki w czasie wędrówek smrowiska i z powrotem orientują się według słońca. W podobny sposób orientują się w otoczeniu motyle nocne, korzystając ze światła księżyca. Długo jeszcze po zniknięciu księżyca latają one mniej więcej w linii prostej, pod stałym kątem w stosunku do niego. Kiedy jednak ciemną nocą lampa zastępuje im księżyc, zwracają się do niej w miarę zbliżania się tak, aby utrzymać stały kąt lotu. W rzeczywistości zbliżają się do lampy po spirali, co musi się kończyć kolizją z płomieniem.

0: światło.
1: Świetlik bolitofilia.
0: Świetlik lampirys poświata w ciemności.
1: Świetlik fotons. Luminescencja w mechanizmie oddechowym. Larwy bydliszkowate.
2: Sieć lepka rozgałęziona.
1: Świecące gąsienice.
0: Symbiotyczne bakterie w komórkach. Chrząszcze.
2: Komitocykla.
1: Opalizujące
0: barwy na łuskach motyli.
1: Świetlik bolitofilia.
0: Poświata, poświata.

0: świetlik, fotony z interferencja światła, larwy bedliszkowate
1: emitują światło,
0: świecące gąsienice, luminescencja, luminescencja, chrząsz koptykopilia, sieć lepka, opalizujące barwy, świetlik bolitofilia, świecące nalsinki, świetlik lampirys, najbardziej skomplikowane narządy,
2: świetlik fotonic po światach ruchu, larwy bedliszkowate, sieć lepka rozgałęziona, świecące, świecące gąsienice,
1: symbiotyczne bakterie,
0: chrząszcze, mitochondria, światło, świetlik bolitofilia, świetlik lampirys, świetlik fotonik, larwy bedliszkowatych, świecące gąsienice, luminescencja, interferencja światła, symbiotyczne bakterie.
1: Substancje, które emitują światło w komórkach żywych organizmów.
0: Luminescencja rozwinęła się w procesie ewolucji. U owadów najsilniej świecące i najbardziej skomplikowane
2: typy narządów wytwarzają światło. Często obserwujemy świecące gąsienice.
1: Larwy niektórych bedliszkowatych emitują w ciemności stałą poświatę.
0: Pająki budują lepką, rozgałęzioną sieć.
1: Opalizujące barwy na łuskach motyli. Fluoryzujące bakterie żyjące symbiotycznie w komórkach owada.

0: ręką. Już tak szybko.
1: Wtorek, chodź, pokażę ci.
0: Bez użycia siły?
2: Pani.
0: No to już.